0: Kumi la.
1: Mwibande mwirere.
0: Mwihakiza ikaraju.
1: Kazi hakiza. Kigani yona kaya wagu.
0: Nisi uribe kaya wagu papa na mama.
1: Mhm.
0: Nabo tupuza na koste.
1: Yego.
0: Nabu chumu.
1: Mhm.
0: Andai sawa.
1: Yego.
0: Nahabu yego.

0: Ndabahaye ikaze mu kiganiro cya muntarize cy'uyu munsi. Jedone Manirakiza ngiye kubashikana mu ntara mvuga butumwa ya Buzirasazi, ni muri misiyoni ya Buganda, neza na neza ni muri komine Bukinanyana mu ntara yagutse ya Bujumbura. Turi ku cicaro gikuru cy'intara ya Buzirasazi, aho duhuriye rero n'abizera bavuye mu mashengero 9 agize iyo ntara mvuga butumwa. Tukaba tugiye kubaha akanya rero kugira ngo batashe ababo.
1: Hama nitwa Nihoreho Francine, ava ku ishami rya Jerama, ishengero rya Buzirasazi. Nivuje gutasha ikibondo cyanje kiri mu mirombero iterite ka Olivier, nikorare nzamba yiherezo aririmbamo. Nkaba nifuje gutasha mama wa Batisimu Regina araho mu mirombero n'umuryango wiwe wose. Nkaba nifuje gutasha bene wacu na mama bari mu bihembe bose ndabatahije. Nkaba nifuje gutasha umutama umuhambere wacu Selevato Ijerama n'umuryango wiwe wose aho uri hose, aho banyumva ku izina rya Francine ndabatahije. Nkaba nifuje gutasha Pasiteri Fregisi ari ku muzenga. Nkaba nifuje gutasha Nzigira Baca ari mu mirombero Pasiteri. Nkaba nifuje gutasha Karamye ari mabayi. Nkaba nifuje gutasha Shereji. Nkaba nifuje gutasha Danieli n'umudame wiwe. Nkaba nifuje gutasha Vumiria. Nkaba nifuje gutasha Nowera. Nkaba nifuje gutasha Francine mu Gitanga. Nkaba nifuje gutasha Violeta aho bari bose abona abana nabyaye kwibatisimu ndabatahije. Nkaba ntahije n'umugeni n'abaremare ni kwirabiro yitwa Nzeyimana ndamutahije. Nkaba nifuje gutasha ishengero ry'Ijerama n'ishengero ry'Ibuzirasazi. Nkaba nifuje gutasha umukurambere wacu Nzisabira Enias wahani Buzirasazi. Nkaba nifuje gutasha mama Pofisi ari Bujumbura. Nkaba nifuje gutasha Beatrice ari Bujumbura. Nkaba nifuje gutasha Shangi ari mu Karinzi. Nkaba nifuje gutasha Felicita ari ku Ruhinga. Narasia nasinibagiye na Natoria abo bose ndabatahije mu izina rya Yesu Kristo.